Tak odżegowa to kodżaj, obmak szosyni zoczan, no gumycz nokom sofija dziś, ci tamasol. Ok, ma jak szeszło ci biuja, by cyndasz my słodzinską nagę, że czyś mogi, gdybaż mu nela, ni paszkę megi mi mięską, no i żeby cymegen, czodziem, no ni Terence Duff.